Nihe, Sautame. Ti ya kurik amna, no wesen attack aik ogo tame. Ni tamski temu kienwe, tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Ma kone XKA FM data darna kai, na kuk te te kien tsan a, kai kuzi, na kuzi dama te anka ku ogo tawe. XKA FM, hayo kwe na unkonguru.

Nihe, sautambe. Ti ya kurik amna, no wasena tak aik ogo tambe. Ni tamski temu kien hwe, tutu kara sopa din kubi na kuk a tambe. Ma kone ekska FM data darana kai, na kuk te kre kien tsan a, kai kuzi, na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. Ekska FM, hayo kwe na ngongoro.